0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Tym numerem witam się dzisiaj z Państwem w SC Rock. Jest niedziela, 10 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze SC Rock. No i spędzimy ten czas do 12 oczywiście w towarzystwie najlepszej muzyki. Dziś w kalendarzu Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, Światowy Dzień Tocznia i uwaga, drogie panie, bo to wasze święto. Dzisiaj jest Dzień Zołzy. Wiadomo, mężczyźni najbardziej zołzy kochają. Jak mi taka bardzo, bardzo bliska znajoma zdradziła ostatnio, dlatego my, mężczyźni, kochamy zołzy, że ta zołzowatość jest napędzana przez ten sam ogień, który napędza ich namiętność. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć. Violet Grohl. Nie wiem, czy ta pani jest zołzą, czy nie. Nie znam jej osobiście, ale wiem, że całkiem nieźle idzie jej w rock'n'rolla. Proszę zresztą posłuchać. 595 to numer, którym promuje swój pierwszy debiutancki krążek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Stone Sour i Through Glass z płyty Come Whatever May. To już jest płyta nagrana w czasach, kiedy Corey Taylor był wokalistą Slipknota. W ogóle wszystko zaczęło się od tego, że w 96 roku panowie ze Stone Sour skopali tyłki, i to solidnie, zespołowi Slipknot na Battle of the Bands, w takim konkursie w Stanach Zjednoczonych. Panowie ze Slipknota byli pod ogromnym wrażeniem wokalisty grupy Stone Sour, czyli Corey'ego Taylora. Pracowali nad tym rok, urabiali go przez rok, no i w końcu udało się im namówić go do dołączenia do Slipknota, ale pod warunkiem, który Corey Taylor postawił, że Stone Sour nadal działa i on w Stone Sour będzie się również udzielał. I bardzo dobrze. Dzięki temu mamy Slipknota takiego, jakiego mamy, a tę delikatniejszą, bardziej liryczną wersję Corey'ego Taylora mamy w grupie Stone Sour. No i w jego oczywiście dokonaniach solowych, które też są bardzo ciekawe. No dobrze, tyle o historii Corey'ego Taylora, Stone Sour i Slipknota. Za chwileczkę zupełnie inny kawał historii Westerok, ale to kawał historii nam bardzo bliski, bo to będzie Perfect i to będzie autobiografia. Już za momencik.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Jeszcze jeden odcinek serialu i zacznę pracę. Jeszcze tylko poukładam książki i zaczynam się uczyć. Brzmi znajomo? Może to być prokrastynacja. Choć żartobliwie nazywana syndromem studenta, może mieć bardzo dotkliwe skutki.
3: Zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. Ten stres odbija się na naszym zdrowiu.
2: Mówi Krzysztof Muranowicz z kliniki Psychomedic.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
11: Reklama.
12: Hi, I'm Phil Collins.
13: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
14: Hi, this is Beto.
15: And this is Paolo from Apocalyptica.
16: On SK Rock.

0: To Wasted Years i Iron Maiden w Ester Rock. Jeden z ukochanych numerów, najbardziej ukochanych numerów mojego, jednego z najbardziej ukochanych zespołów. Ale ja Państwu zazdroszczę, że Państwo możecie brać udział w naszej zabawie Ester Rock on Tour, a ja nie. Teraz właśnie Ester Rock on Tour zabiera Państwa na epicki weekend do Aten, gdzie między innymi jednym z punktów programu będzie koncert Iron Maiden. Zgłaszamy się na eskarock.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. A już niebawem wybije godzina 10. Po 10 natomiast zagram dla Państwa Red Hot Chili Peppers. Mam numer Can't Stop i nie zawaham się go użyć.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: chcieliby Państwo zagrać na festiwalu Colors of Ostrava, no i zostać gwiazdą rocka, proszę bardzo, proszę się zgłaszać, to już naprawdę ostatnie godziny. Wystarczy wysłać nam numer swój albo swojego zespołu, nagrany, rzecz jasna, no i potem czekać, czy zostaną Państwo wybrani do tej finałowej dziesiątki, na którą głosować będą słuchacze Eski Rock. Czekamy na Państwa zgłoszenia jeszcze dziś do północy na eskarock.pl. A już teraz Westrock U2 i ich najnowsza propozycja In A Life. Ja natomiast nazywam się Łukasz Szczaciłowski. Dzień dobry Państwu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Crown of Horns to Judas Priest Festerok, a ja za momencik zagram dla Państwa kawałek, od którego rozpoczął się cały cykl MTV Unplugged. W 1989 roku na rozdaniu MTV Video Music Awards panowie John Bon Jovi i Richie Sambora postanowili zagrać ten numer tak, jak został skomponowany zresztą w piwnicy u Richiego Sambory w domu. W domu rodzinnym, gdzie mama miała robić pranie w chwilę tego dnia, no ale na szczęście odpuściła i pozwoliła chłopcom grać na gitarach. I tak samo panowie postanowili zagrać tę piosenkę podczas rozdania MTV Video Music Awards. Po prostu wyszli tylko z gitarami akustycznymi we dwóch i zagrali ten kawałek właśnie w tej aranżacji. No i to dało pryncypałom stacji MTV pomysł, że może by można było taką serię Unplugged zrobić, największych hiciorów i największych zespołów. No jak to się dalej potoczyło, wszyscy doskonale wiemy, od chociażby absolutnie kultowa płyta Nirwany, Unplugged. Numer, o którym mówię, to Wanted Dead or Alive. I już za momencik posłuchamy go sobie wspólnie w Esterok.
1: Autopromocja. Esterok szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Queens of the Stone Age, czyli No One Knows w Esterok. A teraz przed nami piosenka, która większość swojej popularności zawdzięcza kreskówce. Ja wiem, że dziś może wydawać się to śmieszne, ale dla takiej troszkę starszej młodzieży jak my, jak ja, lata 90. i serial Beavis i Butthead to był absolutnie wyznaczający trendy serial. Oglądało się to z zapartym tchem i czekało się na to, jakie piosenki pojawią się w tym serialu, no i przede wszystkim jakie recenzje zbiorą od głównych bohaterów, bo to wcale nie było takie oczywiste, że jak się piosenka pojawia w tym serialu, to zaraz okazuje się, że jest dobra. O nie, nie, co to nie. Butthead w odcinku Slick stwierdził, że wideo do tej piosenki to było najlepsze wideo, jakie w życiu widział, no i dzięki temu bardzo mocno ta piosenka poszybowała w górę. No to co? No to słuchamy, której to piosenki wideo Buttheadowi sprawiło taką przyjemność. Co prawda to jest radio i możemy tylko posłuchać, ale oczywiście macie Państwo YouTube'a i możecie sobie wideo wyszperać. Alice in Chains i Dem Bones w Esterok.

0: The Clash i Rock the Casbah w Esterok na koniec drugiej godziny naszego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa bardzo dobrze zrobiony cover Michaela Jacksona. Fall Out Boy i John Mayer i Beat It to już za moment. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
3: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
2: Na kampusie zorganizowali spotkanie bez telefonów. Uwaga, z muzyką na żywo, z siatkówką, z kocykami piknikowymi, z rozmowami twarzą w twarz.
3: A wiecie, jak się o tym dowiedzieliśmy? Bo napisali o tym na Instagramie.
2: A? W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Psalm 41 w kompozycji Micka Jaggera i Keitha Richardsa z The Rolling Stones, Painted Black. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię zespoły, które dotrzymują słowa. Takim zespołem jest grupa Evanescence. Emily już od jakiegoś czasu obiecywała fanom, że nowy materiał od tej grupy dostaniemy w roku 2026. No i słowo się rzekło, kobyłka upłota, a 5 czerwca upłota naszego pojawi się album Sanctuary. Mamy singiel promujący ten krążek, Who Will You Follow? No i zagram teraz dla Państwa ten kawałek. Ja osobiście twierdzę, że to jest Evanescence na 120%. Nie próbują odkryć na nowo Ameryki. Próbują utwierdzić nas w tym, że są po prostu genialnym bandem. No to słuchamy. Evanescence, Who Will You Follow? Westerok.
1: Ten kawałek

0: Sharp Dressed Man i moje ukochane ZZ Top. Zespół, który udowadnia, że wcale nie potrzeba nie wiadomo ilu muzyków na scenie, nie wiadomo jakich wodotrysków, ba, nawet nie trzeba jakichś wielkich fikołków na instrumentach odpalać, żeby zagrać dobrego, solidnego rock'n'rolla. Swoją drogą, tytuł Sharp Dressed Man to jest tytuł, który Billy Gibbons wymyślił po obejrzeniu filmu Amator z 1981 roku, gdzie jednym z bohaterów tego filmu był gość, który nazywał się Sharp-Eyed Man. No i w ten oto sposób Billy wpadł na pomysł, że napiszemy piosenkę o modzie. Można napisać piosenkę dobrą, rockową o modzie? Można. Czego dowód mieliśmy przed chwileczką na antenie Ski Rock. A już za momencik Accidentally In Love to Counting Crows Westrock.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
6: Hi, I'm Hozier.
7: Hey, this is Jake.
8: And Josh from Greta Van Fleet.
9: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Slew Hachir, Esky Rock.

to Lombard i Szklana Pogoda Westerok. Lombard, który w tym roku świętuje jubileusz i z tej okazji gra trasę koncertową 40 na 40 Przeżyj to sam. Jak do tej pory trasa zabitała do Sosnowca, Szamotu, Wąchocka i Warszawy, a już niebawem, bo 16 maja ekipa zagra w Luboniu, potem 30 maja w Gubinie, 31 maja nie wiadomo jeszcze gdzie, ale wiadomo, że jakiś koncert będzie. No a potem koncerty to już zaplanowane są na 26 września, 18 października, czyli na jesień. Chociaż niewykluczone, że Lombard pojawi się też na jakichś festiwalach plenerowych latem. Proszę się rozglądać i proszę wybierać się na koncerty tego zespołu, bo zobaczyć Lombard na żywo to jest naprawdę nie lada gratka. A Westerok, teraz The Cure i numer In Between Days.

0: Iggy Pop i Last for Life, Westrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 12, po 12 tradycyjnie w niedzielę w Westrock Melina. My natomiast słyszymy się w piątek o 21 w drodze 66, do której bardzo gorąco już teraz Państwa zapraszam. Łukasz Szaciłowski, dziękuję za dziś, pięknego niedzielnego popołudnia, wieczoru, no i dużo energii na nowy, ciężki tydzień pracy. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Westrock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja mieszkałem nad piekarnią. No mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony. No wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę. I kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: To jest Eskaro.

0: na Eski Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
1: A co się wydarzyło?
2: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Przychodziło mi to do głowy wielokrotnie, tak, że inaczej wygląda moje życie niż moich kolegów na przykład różnych, ale znałem zawsze tych kolegów też, których życie wyglądało dużo gorzej, tak, więc starałem sobie to zawsze wytłumaczyć, że nie ma co narzekać.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Esce Rock. Ze mną z Wami początkujący pisarz Wojtek Sokół. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, powiem zupełnie szczerze i ironicznie. Do tego piję. Wojtek Sokół. Wesołych świąt. Bawiłem się świetnie. Nawet ci powiem, napisałem ci to na Instagramie, ale nie odpowiedziałeś nawet. Ale może dlatego, że nie obserwowaliśmy się wzajemnie, więc wpadłem do...
2: Zaobserwuję i przeczytam.
1: Tak sobie tłumaczę. Tak, ale napisałem bezinteresownie, bowiem, to wyjaśniam słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli do czynienia, jest jak w takich filmach, gdzie jest po prostu kilkunastu bohaterów, zamknięty czas, łączące się historie, w tym wypadku to jest Warszawa, okres świąteczny. No, naprawdę to jest świetne. Bawiłem się.
2: Bardzo dziękuję, nie wiem.
1: To... Nie, możesz się płonić,
2: nie,
1: możesz...
2: To nie o to chodzi, tylko ja naprawdę przysięgam, pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
1: Wiem i zaraz do tego dochodzimy, że dopiero...
2: Dlatego piszesz... jestem zaskoczony tym wszystkim, co się wydarzyło później, wiesz.
1: A co się wydarzyło?
2: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Bo właściwie to się głównie wydarzyło. Jest mi niezmiernie miło, bo po prostu, wiesz, no ja naprawdę bardzo długo się zbierałem z rozpoczęciem napisania czegoś. Chodziło mi to po głowie od lat, ale bałem się, że to mnie przerośnie. A okazało się, że to było super
1: przyjemne. A skąd w ogóle potrzeba? Znaczy, przy wszystkich rzeczach, którymi się zajmujesz w życiu, skąd była potrzeba pisania powieści? Czy w ogóle pisania nie tekstów, piosenek, nie wiesz, no czegoś wyjścia poza swoją sferę komfortu?
2: Się duszę w tych krótkich formach od dłuższego czasu. Już gimnastykuję się, żeby jak najwięcej tam treści przekazać. Teraz w ogóle nie ma taki rap, jaki ja robiłem, z którego byłem znany, czyli tak zwany storytelling, czyli opowiadanie historii. Tak. On już jest niepopularny dzisiaj. Dzisiaj się robi jak najkrótsze kawałki, wszystkim, że algorytm Spotify, te utwory często mają półtorej minuty, bo to takie się najlepiej słuchają i tak dalej. No kiedyś tak było z radiami, że się robiło pod radia utwory, znaczy się robiło, ja nie robiłem, ale ktoś tam robił, prawda? A dzisiaj tak samo ludzie robią pod algorytm po prostu streamingowy. No a ja trochę się w tym wszystkim nie odnajduję do końca i lubię pisać. Ja w ogóle, wiesz, bo uważam się za, bardziej za tekściarza niż za rapera właściwie od zawsze.
1: No dobra, i to co ci kliknęło, kiedy stwierdziłeś, że napiszesz powieść?
2: Miałem pomysł na napisanie książki na 50. urodziny. Jeszcze ich nie miałem, ale już się zbliżają bardzo.
1: W przyszłym roku, tak?
2: Tak,
1: ojej, za rok dokładnie.
2: Dokładnie. Mam jakiś pomysł na taką książkę. Nie wiem, czy ona wyjdzie w te przyszłe moje urodziny za rok, czy nie, bo teraz trochę się pozmieniało dzięki tej książce. Ale przestraszyłem się, że... Bo pomysł był taki, żeby napisać książkę, która będzie ilustrowana płytą. Jakaś taka połączona sytuacja. I chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem, wiesz. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
1: Powiedz mi, bo ja, jeżeli miał... Moje podstawowe skojarzenie poza właśnie takimi amerykańskimi panoramicznymi filmami, jeśli chodzi o polską prozę, to moje
2: Żulczyk.
1: Skojarzenie było z Żulczykiem.
2: No to wszystkich skojarzenie będzie, on sobie zawładnął właściwie i zawłaszczył trochę.
1: Tak, stworzył swoją. Ale wiesz, to nie, żeby było jasne, to skojarzenie nie polega na tym, że coś, że jak Żulczyk. Uwielbiam Żulczyka.
2: Ja go znamy się bardzo dobrze, tak. I lubimy i od lat. I wiesz, pamiętam, jak pisał Ślepnąc od świateł i też mam do tej pory jego wydrukowany, no nie rękopis, ale maszynopis, jak to się kiedyś mówiło. Natomiast dzisiaj to już nie maszyna, to
1: plikopis. Słuchaj, no ja mam, wiesz, ja w ogóle pamiętam, że jak on debiutował ze Zrób mi jakąś krzywdę, to kupiłem wtedy jakąś, nie wiem, tam z 500 egzemplarzy wydrukowanych przez Lampę, kupiłem chyba ze 20-30 i rozdawałem je znajomym, w tym mojemu tacie dałem po prostu, żeby przeczytał i tak dalej. Co mi Żulczyk zresztą nie zapomniał, także i ostatnio mi przypomniał, jak wtedy na tej fali zamówiłem u niego opowiadanie do Playboya, jak on był tym małolatem, to właśnie ostatnio się dowiedziałem, że mu zapłaciłem za opowiadanie do Playboya więcej niż dostał zaliczki wtedy za książkę.
2: No, ja kupiłem tę książkę też, wiesz, zupełnym jakimś przypadkiem i przeczytałem ją nie znając Kuby jeszcze.
1: Zrób mi jakąś krzywdę?
2: No. I przeczytałem ją w ogóle nie wiedząc, kim jest Kuba. Poznaliśmy się dopiero później. Ja twierdzę, że się poznaliśmy, jak on ze mną przeprowadzał razem z Hanią Rydleską wywiad do

0: Kina Eski Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Mnie to przypomina robotę dziennikarską, że po prostu jest research, jest dokumentacja, jest, no bo przecież nie żyłeś wszystkimi życiami, poza tym nie jesteś kobietą, tak? W związku z czym już to przynajmniej...
3: Ile mi wiadomo, nie.
2: No, możemy przyjąć takie śmiałe założenie. Więc chodzi mi teraz o taką, wiesz, kuchnię pisania, to znaczy o pracę nad bohaterami i historiami, bo tam tych historii, anegdot jest mnóstwo. No rozumiem, że częściowo wziąłeś je z życia, częściowo zasłyszane, częściowo ukradzione, ale właśnie... Jak to wyglądało?
3: To jest tak, że stworzyłem sobie jakiś taki swój warsztat, bo zawsze, pewnie wiele osób powie, że niesłusznie, uważałem, że nie chcę kończyć szkoły pisania książek, ani scenopisarskiej, jeśli będę chciał napisać scenariusz i tak dalej. I tak jak całe życie chciałem zrobić jakiś film, ale nie chciałbym też robić kursów reżyserskich,

0: Oczywiście jest w tym wiele błędów pewnie w moim myśleniu, ale jest w tym jedna zaleta, że myślisz zupełnie inaczej niż wszyscy. Ja musiałem sobie stworzyć jakieś środowisko pracy, krótko mówiąc, no miejsce, gdzie to będę pisał i pomysł na to, jak to się wydarzy. I powstały tabelki, które mnie uratowały.
1: Tabelki?
0: Tabelki. Tabelka z linią czasu, żebym wiedział, co się kiedy wydarzyło i z listą bohaterów. I to była moja podstawowa tabelka. I na tej tabelce miałem zaznaczone wszystko, czyli na przykład, który rozdział znajduje się którego dnia, o której godzinie. One były podzielone też na białe i czarne, te pola, ponieważ czarne to, że zaszło już słońce i wtedy wszystko, akcja się toczy w nocy, a białe, że w dzień. No jakby wiesz, wymyśliłem to sobie po prostu tak, jak potrafiłem, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. A jeśli chodzi o te twoje znaczy o te moje historie różnych bohaterów, no to... To też był trochę przypadek na początku, bo mój pracownik z działu marketingu wydałem, znaczy z działu marketingu, tak jakbyśmy mieli wielkie wydawnictwo, tam pracuje 3 osoby na Krzyszale, wiesz, ale tak ładnie zabrzmiał. W każdym razie ten pracownik prosił mnie w 2022, tak? Kiedy się ta książka dzieje?
1: Bo ja nie pamiętam.
0: Trzecim.
1: Taka już... Boże Narodzenie.
0: Nie, pierwszym w ogóle, ani ja nie miałem racji, ani ty.
1: Autor nie pamięta. Prosił
0: mnie o to, żebym napisał kartkę świąteczną, życzenia dla ludzi, żeby ją dokładać do ten. I ja nie umiałem tego zrobić, po prostu przerosło mnie to zadanie napisania życzeń świątecznych, nie wiem dlaczego. I napisałem krótkie opowiadanie, które jest pierwszym rozdziałem tej książki. Bo ja powiedziałem, łatwiej mi napisać opowiadanie wesołych świąt, bo po prostu niż jakieś życzenia, które będą banalne, trywialne, nie wiem, nie umiem tego zrobić dobrze. I to opowiadanie sobie leżało, ono było dodawane wtedy, nie wiem, 200 sztuk dosłownie, czy 300 było do książek wysyłanych, po prostu wiesz, w jakimś tam tuż przed świętami dodaliśmy. I jak ja miałem na próbę napisać tę książkę, no to zastanawiałem się, co mam pisać, więc stwierdziłem, dobra, mam to opowiadanie, będę pisał dalszą część, ale ponieważ to miało być ćwiczenie, to chciałem sobie to utrudnić jak możliwie, jak najbardziej, w związku z czym wymyśliłem, że muszę prowadzić kobietę, muszę prowadzić starszego człowieka i tak dalej, żeby sprawdzić, czy ja umiem pisać, no bo tak jak graba, wiadomo, że umiem pisać, no bo to trochę, wiesz, ja za mało lata, no więc, więc to była jakaś próba, no. Też cała ta później ten research, o którym ty mówisz, dziennikarski, on się oczywiście wydarzył. Też się musiałem nauczyć, ponieważ nigdy nie byłem dziennikarzem. Natomiast faktycznie, gdyby nie pewnie dobrzy agenci AI, no to bym tego tak sprawnie nie napisał, bo oni mi organizowali całą pracę. Oni mi mogli szybko odpowiedzieć na pytanie, na przykład, czy ona była w fioletowej sukience, czy w czerwonej, bo nie pamiętam, tak? Musiałem grzebać i bardzo mi to przyspieszyło. Miałem otwartą mapę Google'a ze Street View, żeby sprawdzić, czy dobrze pamiętam któryś narożnik, więc wszystko na bieżąco oglądałem. Myślę, że to jest nowoczesne podejście do pisania książek. Natomiast, no wiesz, oczywiście to, że za ciebie AI może napisać książkę, jest żartem w dzisiejszych czasach. Myślę,
1: ale to jest
0: długo.
1: Właśnie ciekawe, gdybyś mógł rozwinąć wątek używania AI-a, do czego ci służył jako narzędzie?
0: To był mój asystent. Taki profesjonalny asystent. Myślę, że potrzebowałbym ze 2-3 osób.
1: Ale zadawałeś kolejne pytania, czy jak to systematyzowałeś?
0: Wiesz co, przede wszystkim korzystałem z takiego narzędzia, które się nazywa Novel Crafter, które jest połączone z AI-em. Sam je znalazłem, znaczy, wiesz, pewnie setki tysięcy osób z niego korzysta, którzy piszą książki. Natomiast polecano w ogóle inne, ale ja sprawdziłem oba i wybrałem tego Novel Craftera. Ten Novel Crafter, wpisujesz sobie bohaterów, on zresztą sam ich wyłapuje z treści książki, ponieważ ma wbudowane AI, więc robi ci tak zwany kodeks, czyli listę bohaterów, listę miejsc. Ty możesz sobie to edytować, opisywać w jakiś sposób swój dodatkowy, żeby też łatwiej zapamiętać i szybko móc odnaleźć. To mi bardzo pomogło, na przykład to narzędzie. I tam miałeś wszystkie rozdziały, on robił ci streszczenia tych rozdziałów dla ciebie oczywiście, żebyś też mógł szybko się zorientować, w którym rozdziale co się działo. Więc to było główne narzędzie, takie AI-owe, które mi bardzo pomogło w organizacji pracy. Później druga rzecz, no to jest faktycznie research na jakieś dane tematy. Oczywiście wiemy, że AI potrafi halucynować, w związku z czym tak, później no, sprawdzanie wszystkiego, wiesz, w zwykłym Google'u, że tak się wyrażę, żeby sprawdzić, czy na pewno tak jest, jak on mówi. No ale wiesz, ja nie jestem psychologiem, socjologiem, więc tam zdawałem na socjologię kiedyś na Jagiellońskiej, ale się nie dostałem. I nie pamiętałem wielu rzeczy, wiesz, tych terminów i tak dalej, więc w takich rzeczach, żeby odświeżyć swoją pamięć, żeby pogłębić ją, tą wiedzę i żeby po prostu móc sprecyzować i dopasować pewne rzeczy do potrzeb, które wynikały na przykład z charakteru Zuzy w książce.

0: promocja. Eszta Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Jeśli chodzi o pisanie kobiety, no bo tego nie zrobisz, teoretycznie wszystko można, no ale zakładam, że nie zrobisz tego AI-em, nie zrobisz tego researchem. No,
3: jest na wyczucie, ale wiesz co, próbowałem w ogóle zbudować takich bohaterów, których zobaczę. Czyli że ja będę faktycznie znał ich, w sensie, że jak ich sobie wymyślę, no to ja już wiem, co ona lubi pić, jak ona chodzi, nie wiem, w jakim łóżku śpi i tak dalej. Czyli u mnie najważniejsza jest ta wizualizacja, bo mi się wydaje, to zresztą zawsze miałem przy pisaniu tekstów, że wydaje mi się, że jeśli ty widzisz swojego bohatera, to inni też są w stanie go zobaczyć. Jeśli ty go dokładnie nie widzisz, to chyba to jest niemożliwe. Natomiast wiesz, ja się tu mądrze, a ja napisałem jedną książkę w życiu, więc może...
2: Nie, a mnie to bardzo ciekawi, ponieważ, jak mówię, bardzo mi się ona podobała i czytałem z dużą przyjemnością, a czytam sporo, więc wiesz...
3: Super, znaczy to jest dla mnie wielka nobilitacja, że wiesz, no tak samo jak właśnie Dunin Wąsowicz Paweł powiedział, wiesz, bardzo dobre słowa o tej książce, no, że też mnie to zaskoczyło.
2: Niezły zestaw. Że tak,
3: więc wiesz, naprawdę Anna Rotenberg, wiesz, napisała mi SMS-a też, że dobra książka, więc też byłem mocno zaskoczony, powiem ci. No.
2: A powiedz mi, jak opowiadałeś o tych osi czasowej, rameczkach zakreślanych miejscami, ty jesteś w ogóle taki porządnicki?
3: Nie nazwam tak siebie, ale lubię mieć pewną czystość dookoła siebie, zwłaszcza podczas pracy, w środowisku jakimś, w którym się poruszam, bo wiesz, ja nigdy się nie diagnozowałem na różne przypadłości.
2: Literki.
3: Natomiast wydaje mi się, że wszystkie by mi przypisano i mi jest bardzo trudno z chaosu się wyłonić. Ja nie mogłem się skupić nigdy w podstawówce, wiesz. Z jednej strony miałem jakieś tam bardzo wysokie wyniki w jakichś wąskich specjalizacjach, a po prostu nie byłem w stanie się skupić nigdy. Miałem z tym duży problem, więc ja muszę sobie to posegregować wszystko zawsze, no bo to jest dramat. Poza tym, wiesz, mam tę przypadłość, że idę nalać psu wody, wiesz, do miski, ale zobaczę, że koperta leży nieotwarta, bo tak? Więc idę do koperty, ale herbatę miałem zalać, więc idę ten i nic nie zrobię z tego przez 15 minut, tylko o jeden kroczek mały przesunąłem się do przodu we wszystkim. Wiesz.
2: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem, wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja mieszkałem
2: nad piekarnią.
3: No mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów.
2: No, tak, jestem starszy od ciebie o 9 lat, czyli ja tam... Ty byłeś dzieciakiem.
3: No tak. Bo ile miałeś lat, jak się wyprowadziłeś?
2: 23.
3: No to...
2: jestem 68. No tak, jestem 9 lat starszy.
3: Miałem 14.
2: No, ja miałem 23, ty miałeś 14.
3: No to ty mnie jeszcze...
2: Jak zacząłem studiować swoją biografię na potrzeby tej rozmowy, tak się zastanawiałem, czy wśród tych małolatów, co tam latali po bułki do piekarni, był taki sklep, pamiętam, gdzieś u Misia na rogu.
3: Misia na rogu, prywatnie, tam gdzie teraz są frytki belgijskie.
2: Tak. Opowiedz mi, please, o tej twojej Polnej.
3: Moja Polna? Wiesz, ja wcześniej zacząłem dużo czasu spędzać na podwórku, więc te ławki tam...
2: W ogóle o tych podwórkach między Polną i Marszałkowską?
3: Polna Oleandrów Marszałkowska to ogromne, wielkie
2: wtedy
3: podwórko. Wtedy jeszcze stały tam rzeźby, nie wiem czy pamiętasz, jelenia, tego chłopca tam i tak dalej. Później to wszystko pokradli chyba, bo nie wiem, co się z tym innego mogło stać, ale tam... Wiesz, to było zadbane podwórko kiedyś bardzo w ogóle. Ja akurat mieszkałem w blokach wojskowych, bo jak wiesz, tam były też bloki ubeckie, bloki były kolejowe, bo tam były z Bowidu, tam były bardzo różne środowiska, ale takie wiesz. Natomiast faktycznie mój dziadek był lekarzem wojskowym i my mieliśmy tam mieszkanie po dziadku, który zresztą później przejął to mieszkanie i ja już się musiałem wyprowadzić z powrotem, coś wrócił. Ale ja tę Polną pamiętam tak, że no wiesz, to był miks wszystkiego, bo my ochrzciliśmy oczywiście to podwórko Ławkowa i do dzisiaj już ta nazwa funkcjonuje, no bo było dużo ławek.
2: Tak.
3: Więc ta Ławkowa już się przewija na różnych etapach, różnych nawet widziałem czasami w formie pisemnej. Miałem tą podstawówkę naprzeciwko, więc wiesz, właściwie całymi dniami byłem w tej okolicy. Znałem tam każdy kąt. Później, wiesz, próbowaliśmy te schrony stare zasypane odkopywać i tak dalej. No, tysiące różnych tam przygód, no na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej, bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, cała ta zabawa. No, zjeżdżanie na sankach z tej górki tam, która już teraz jest zabudowana, przy, wiesz, na obok boja żeleńskiego jakby na tyłach, wiesz gdzie. No i tysiące rzeczy, no a później już takie mniej, powiedzmy, dziecięce zabawy, tak? Wiesz, ja dużo czasu spędziłem po prostu w pewnym momencie na podwórku, że tak to nazwę i tyle.
0: Słuchacie Meliny w

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Ja ci powiem, czy mi się skojarzyło, ja miałem okna na polną i na podwórko. Zresztą wchodziłem przez bramę Leandrów. Teraz ostatnio byłem jest zamknięta, oczywiście.
3: Oczywiście wszystkie pozamykane. Ale ja wiem dokładnie, gdzie mieszkałem.
2: Ale raz robiłem takiego Sylwestra, gdzie zaprosiłem tylko ludzi, którzy nie mieli dokąd pójść. Myślałem, że przyjdzie 10 osób. Przyszło niestety koło setki. Impreza była od parteru po piąte piętro, zresztą się mi eksmitować później. Ale w którymś momencie wołają mi ludzie do drzwi i ja przebijam, tam były dwa pokoiki, i przebijam się do drzwi i stoją goście przebrani za strażaków. I ja mówię do nich: chłopaki, nie znam was, ale zajebiście się przebraliście, macie szampana. Oni: my służbowo. Bo się okazało, że taki dym z papierosów buchał, wiesz, z okien, że ludzie tam z Marszałkowskiej, z tych bloków, wezwali straż pożarną niezłośliwie, tylko myśleli,
3: że się pali.
2: Że się pali, a że straż była obok na Placu Unii, to wiesz, chłopaki szybko dojechali. No. To dygresja.
3: To zresztą tam oni mieli taką wieżę do ćwiczeń strażacką, wiesz, jak to też już w podstawówce takiej bardzo, no za mało lata, nie wiem, w trzeciej, czwartej klasie, to wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść, wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz? Więc tam sprawdzane było później, wiesz, kto
2: a
3: był.
2: A powiedz, a czy remont Riviera odgrywał jakąś rolę w twojej małoletniości? Czy
3: kradliśmy klucze na sezon letni woźnemu, bo on był taki niegramotny specjalnie, więc tam robiliśmy sobie imprezy przez całe lato, jak studentów nie było.
2: Wiesz. Serio?
3: Tak. My wiedzieliśmy mniej więcej, które pokoje będą puste. Już mieliśmy to obcykane.
2: Ile miałeś lat wtedy?
3: Naście, no tam wiesz, pewnie, no, tak myślę, że bliżej właśnie momentu, jak się wyprowadzałeś, też to mniej więcej. No, spędzaliśmy też Sylwestra chyba dwa razy na dachu remontu, też się tam wkradliśmy. Tam jeszcze była antena Top Kanalu,
2: co poza jak na... Było. Było.
3: Jak na nią wszedłeś, to cię trzy dni głowa bolała, bo tam nie było żadnych certyfikatów na pewno, jeśli chodzi o jakieś promieniowania. Wiem, bo wchodziłem parę razy, więc... no i co? Riviera Remont jako klub oczywiście. Zagrałem tam debiutancki koncert już po wydaniu płyty Zip Składu, no bo pierwszy w życiu to w ogóle zagrałem w dziwnych okolicznościach w Koloseum.
2: Ale... W Koloseum tym wielkim...
3: Tak, tak. Wiemy u kogo. I Koloseum, co grałem jako support przed Randy MC z Ponem, dwa kawałki. To był mój pierwszy raz na scenie, wiesz, jestem przed legendarnym zespołem, więc tak się znieżuliłem, że niewiele pamiętam, ale na szczęście ktoś to nagrał. Natomiast w remoncie zagraliśmy pierwszy już po wydaniu płyty koncert. No remont był dla nas takim miejscem zawsze ważnym. Ochroniarzy dobrze znaliśmy, też bardzo, bardzo też kolorowe persony, bym powiedział. No i wiesz, no ulubiona, nie wiem czy pamiętasz taki lokal, na rogu samym, naprzeciwko remontu.
2: Wiem, tak, oczywiście tam przy, nad trasą łazienkowską.
3: Tak, tak. Tam był bilard, pamiętasz?
2: Tak.
3: No to był mój drugi dom, tam siedzieliśmy wszyscy już, myślę, że od 12 roku.
2: A to mi się mieliśmy, bo wiesz, ja się w 91 tam wprowadzałem, ja tam mieszkałem do 98, czyli całe lata 90 w sumie, więc tak.
3: No, to jest... no to wiesz, no super, sam wiadomo, stary, no to przecież wiesz, cudowne miejsce zresztą. Miałem też rodzinę na Placu Unii na Puławskiej 1, w związku z czym też tam często ten super sam, no to już w ogóle był i stamtąd, i stąd. Z kolei pomieszkiwałem też trochę na Dolnym Mokotowie, więc jakby autobus 107 był też mi znany od dziecka, a w nocy niestety czasami musiałem na piechotę łazić, bo
2: 107 to, ja nie wiem jak dzisiaj trasa, ale 107 kiedyś dojeżdżał chyba na Plac Teatralny, nie? W tamtą stronę.
3: Na początku on miał pętlę na Placu Unii.
2: Z tej strony.
3: Za moich czasów.
2: A w tamtą stronę?
3: W tamtą nie mam pojęcia, ale jechał najpierw na dół, na Chełmską.
2: Okej.
3: Okay. Tam przy zajezdni.
2: Trzeba sprawdzić. Mam kolegę, który jest maniakiem rozkładów, wiesz, autobusów starych.
3: No właśnie. Ja wiesz, to szczerze mówiąc, z transportem miejskim.
2: Pięknie. To słuchaj, to dobra, to jedziemy wspominkami. Poszedłbyś dzisiaj do 13-latków, miałbyś im walnąć gadkę o życiu. I co ma wyniknąć z twojego życia?
3: Ja nie wiem, bo ja się nie nadaję w ogóle do bycia chyba wzorem. Broń Boże, nawet bym raczej przestrzegał wszystkich, bo wiesz, no to może fajnie wygląda z boku, ale moje życie nie wyglądało tak kolorowo i ja też, no słuchaj, no jestem znany z tego, że lubię przymelanżować. No już teraz może trochę mniej, bo mam swoje lata, ale wiesz, no myślę, że nie próbuj tego w domu. No. Natomiast faktycznie mam jakąś taki instynkt samozachowawczy, żeby się nie stoczyć nigdy. Nie lubię, wiesz, nie klinuję. I nie lubię jakiegoś takiego bycia w ciągłym stanie upojenia albo jakiegoś innego odurzenia. Raczej lubię po prostu, wiesz, ludzi, lubię jak jest jakiś powód do zabawy i jak jest to grono, z którym możesz sobie wymieniać treści jakieś.
2: Masz instynkt samozachowawczy.
3: Myślę, że tak, poza tym nie ciągnie do jakiegoś takiego upodlenia się, znaczy czasami na moment to super, ale wiesz, ale nie na dłużej. Ja nie należę chyba do osób, które faktycznie mogłyby świecić przykładem. Jeśli już, to może jak wybrnąć z jakiejś sytuacji, no to może tak. Melina.

0: Drogowskazy w SC Rock.
1: Jeszcze jeden odcinek serialu i zacznę pracę. Jeszcze tylko poukładam książki i zaczynam się uczyć. Brzmi znajomo? Może to być prokrastynacja. Choć żartobliwie nazywana syndromem studenta, może mieć bardzo dotkliwe skutki.
2: Zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. Ten stres odbija się na naszym zdrowiu.
1: Mówi Krzysztof Muranowicz z kliniki Psychomedic.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: ESC Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Przegrałem jako support przed Run DMC z Ponem dwa kawałki. To był mój pierwszy raz na scenie, wiesz, jestem przed legendarnym zespołem, więc tak się znieżuliłem, że niewiele pamiętam, ale na szczęście ktoś to nagrał. Natomiast w Remoncie zagraliśmy pierwszy już po wydaniu płyty koncert. No Remont był dla nas takim miejscem zawsze ważnym. Ochroniarzy dobrze znaliśmy, też bardzo, bardzo też kolorowe persony.
0: Melina w ESC Rock. Ten kawałek

0: Melina w Esse Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół. Miałeś w którymś momencie pretensje do rodziny łamanej przez los, że twoje życie wygląda trochę bardziej trochę bardziej skomplikowanie niż jednak w większości rówieśników.
2: Myślę, że nie. Moja rodzina jest barwna, ja już im to wszystko wybaczyłem dawno. Myślę, że...
1: Nie pytam teraz, pytam wtedy.
2: Albo przychodziło mi to do głowy wielokrotnie, tak, że inaczej wygląda moje życie niż moich kolegów na przykład różnych, ale znałem zawsze tych kolegów też, których życie wyglądało dużo gorzej, tak, więc starałem sobie to zawsze wytłumaczyć, że nie ma co narzekać.
1: A więc swoją drogą, bo spojrzałem teraz w moje notatki, ponieważ my się umówiliśmy parę tygodni temu i tam nie wyszło nam spotkanie i wtedy robiłem notatki. Ja nawet zobaczyłem, że teraz, że wiesz, notowałem sobie skojarzenia z twoją powieścią, te filmowe. I mam tutaj tak, Magnolię, Crash, Shortcut, Noc na ziemi, to właśnie Miłość nawet, Love Actually i Burzę lodową, także...
2: Burzy lodowej nie znam.
1: Nie znasz?
2: Nie.
1: Koniecznie. Zobacz, koniecznie naprawdę jestem, na pewno jest na jakimś streamingu.
2: Okej.
1: Burza lodowa jest rewelacyjna.
2: O
1: ile się teraz nie mylę, poczekaj, bo mówię to z głowy, to zdaje się Ang Lee zrobił, ale mogę się pomylić.
2: Okej. Okay.
1: Burza lodowa na pewno, sprawdź.
2: Okej. Okay. Ja uwielbiam kino, więc jakby...
1: No to masz dzisiaj na wieczór.
2: Super, wchodzę.
1: Wracamy do... Chciałem się jeszcze ten wątek gruzińsko-łotewski pociągnąć, ponieważ już w twoim pokoleniu, no niżej to jeszcze bardziej, no, nastąpiło ze względów historyczno-politycznych wszelkich odwrócenie się kompletne od wschodu. Tak? Znaczy tak jakbyśmy, Polska była zawsze zachodem i patrzymy się tylko w tamtą stronę. A ty masz jednak dosyć unikalne w naszym społeczeństwie doświadczenie wschodnie. I chciałem się spytać, czy ono w ogóle coś dla ciebie znaczy poza anegdotycznością Łotwy i tam Gruzji czy czegoś, czy nie wiem, czy znajomość języka, czy...
2: No ja mówię po rosyjsku. Teraz, nie wiesz, rzadko, bo po prostu nie mam potrzeby, bo nawet Ukraińcy, z którymi się często spotykam na swojej drodze, ich nie chcą mówić po rosyjsku, jak wiesz.
1: Tak.
2: Ja rozumiem ukraiński, no bo jakby każdy, kto mówi po rosyjsku i polsku, no nie ma szans, żeby nie zrozumiał Ukraińca, tak? No bo to jest mniej więcej po środku język. Nie przydaje mi się dzisiaj ten język rosyjski. Kiedyś, wiesz, byłem nawet trochę dumny z siebie, bo ja byłem samoukiem tego języka rosyjskiego. W sensie ja przez to, że wyjechałem do tej Gruzji mając lat 13, oczywiście mama nie zapisała mnie wtedy do żadnej szkoły na miejscu i byłem tam pół roku, po czym... A nie, to wcześniej było, to jak najmniej 11 lat, to jeszcze byłem pół roku w Pradze czeskiej z ojcem z kolei. I wiesz, po prostu nauczyłem się, no bo musiałem zacząć gadać z ludźmi jakoś, tak, się komunikować. Po gruzińsku było trudniej, więc łatwiej było po rosyjsku, w języku, w którym wszyscy wtedy tam również mówili i nim władali. Ja lubię wschód, ja w ogóle lubię słowiańszczyznę też mocno i żałuję, że jesteśmy tak bardzo podzieleni. Z drugiej strony, no wiesz, ten panslawizm to jest, zawsze był gdzieś tam, te pomysły panslawistyczne, one zawsze miały jakąś taką założoną kuratelę Rosji w większości tych przypadków. Był tam jeden jakiś taki Polak, który inaczej do tego podchodził, ale już nie pamiętam, bo też dawno nie czytałem o tym wszystkim. Natomiast w ogóle kiedyś wymyśliłem taką akcję, że chciałem strasznie założyć kanał telewizyjny, jeszcze to było dawno temu, który miał się nazywać Slovo i miał pokazywać tylko i wyłącznie słowiańskie filmy, ale tłumaczone, znaczy, że napisy miały być w ogóle, wiesz, w każdym języku słowiańskim, w sensie do wyboru, żeby pokazać, jak bardzo tak naprawdę te rzeczy są dekodowalne przez nas dobrze, nawzajem. Ja zawsze jak jeździłem po jakichś krajach słowiańskich, to kupowałem sobie miejscowe filmy, nawet czasami w ich języku i wiesz, tam i tak z kontekstu kumałem, o co chodzi. I to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe zawsze. A jeśli chodzi o ten wschód, no wiesz, ja miałem też, mam starszego brata, który spędził 25 lat w Moskwie, więc jakby no nie wiem, jakoś tak mi się złożyło. Dodam, że mój brat ma amerykański paszport, jest Amerykaninem. Więc...
1: Tak, twoja historia rodzinna. A popkulturowo, muzycznie ciągnąłeś coś ze wschodu, czy nie?
2: robiłem muzykę z producentami z Ukrainy już dawno temu, to były takie połowa lat 2000. Wtedy zacząłem z nimi współpracę. Ostatnio nagrywałem z Legalizem coś tam z Moskwy, ze Smoky Mo z Petersburga, z tego co pamiętam. No a tak później to z Ukrainy, z Wowa z Lwowa był taki chłopina, nawet u mnie kimał parę razy. Znam ich wszystkich, tych organizatorów imprez i tak dalej. Głównie właśnie z Ukrainy, z Kijowa najwięcej. Oczywiście z Czech, to z Czechami to wiesz, nagrywaliśmy wielokrotnie na różnych etapach. Z Bułgarii nagrywałem ze Spensem. Nagrałem w ogóle kiedyś taki z Ponem kawałek, zrobiliśmy, że ze wszystkich krajów słowiańskich wzięliśmy raperów. To w ogóle chyba w żadnej innej muzyce się nie zdarzyło nigdy. I faktycznie dziwny to jest utwór. Nazywa się Nie lekceważ nas. To było takie wydarzenie, myślę, ciekawe. Ale jako, wiesz, jako dzieło, powiedzmy, jako kawałek, nie jest to łatwe do słuchania, bo to wiesz.
0: Słuchacie Meliny w Esrock.

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Drink bar na wspólnej.
1: No Melina. Potraciłem tam trochę zdrowia, dawniejszymi czasy.
3: Przesiadywaliśmy tam dużo, no wiesz, zaczęło się chyba od Karola Growińskiego i od Bogusza
1: Bilewskiego.
3: Bo
1: na bancie spotkaliśmy.
3: Bo pierwszy kawałek w życiu w ogóle taki, że nie na dyktafon, to nagraliśmy w tym Indigo, w tym sklepie Karola na zapleczu. Mhm. On powiedział, ja mam tutaj jakieś gramofony, coś tam, i był DJ Szczota jeszcze ówczesny, którego wiesz, nam przedstawił też Bogu, ten Karol. No z Karolem się jakoś poznaliśmy i polubiliśmy, nie pamiętam gdzie tak naprawdę, skąd my tego Karola znaliśmy, a nie przypadkiem z kolei było coś takiego, jak się nazywały, taka sieć knajp, co Grecy prowadzili, co między innymi była w Teherze, pamiętasz?
1: Wiesz
3: o co chodzi, nie?
1: Wiem. To po którymś momencie taka totalnie modna, że tam...
3: Nie, oni mieli z 5 tych knajp w końcu,
1: nie? Tak, i tam panny przychodziły odwalone jak na imprezę.
3: Tak. Kojarzysz, no ale tak, wiesz o czym tak, mówię, nie? No bo tak. To te czasy, nie? To, no to tam chyba jakoś Karola poznałem w ogóle, I potem to się przeniosło do tego drink baru.
1: Który, wyjaśnijmy niezorientowanym, ma wymiary mniej więcej 4 na 5 metrów.
3: 5 tych kanap by się zmieściło.
1: Tak.
3: I fortepian, który tam stał jeszcze wcześniej, za moich czasów. To nie wiem, pamiętasz, taki czarny fortepian przy samym wejściu po prawej? Nie wiadomo po co w tak małym miejscu wstawiać fortepian, na którym nikt nie grał. To też było absurdalne. Ale tak było. No Jolka bardzo ciekawa też postać, taka dusza artystyczna bym powiedział, jak nie wiem czy pamiętasz co tam na suficie widniały za jakieś jej rzeźby, jakieś dziwactwa i tak dalej. Z Darkiem to prowadziła. Myślę, że oni do tej pory to mają pewnie.
1: Nadal ja nawet właśnie nie wiem. Przyjeżdżałem raz, patrzyłem się tam właśnie, czy to działa, nie działa. To jeszcze te pierogi. Musi być. Jaka jest twoja... Prawda to, że jesteś
3: panikiem, tak? Też kiedyś z tych moich pomysłów niezrealizowanych, wiesz, jest ich tysiące. Chciałem zrobić pierogi świata kiedyś, wiesz, ale takie, jak to jeszcze nie było modne.
1: A jaka jest twoja topka?
3: No, myślę, że mimo wszystko polskie pierogi są bardzo wysoko. Mega lubię dimsumy, ale muszą być dobre, bo też często te dimsumy takie, co w Polsce się kupuje, to nie są takie super. Lubię też xiaolongbao chińskie. Mhm. No, gyozę japońską uwielbiam. Ja tylko nie lubię tych wszystkich twardych pierogów, bo w sensie są te empanadas, tak?
1: Te latynoskie się nazywa.
3: No, ale wiesz o co chodzi. One są
1: tam
3: takie
1: są jakby, za tłuste też.
3: W głębokim tłuszczu smażone, tak. I te hinduskie też...
1: Samozy.
3: Samozy.
1: A ja samozy akurat lubię.
3: Ale też dla mnie są już, wiesz...
1: Że twarde, ale z kolei, zwłaszcza, ja jem mięso normalnie, ale uwielbiam wegetariańskie samozy.
3: Ja też...
1: Jeszcze, wiesz, na ostro zrobione.
3: Ja w ogóle też jestem mięsożerny, ale uwielbiam wegetariańską kuchnię. Tak. Jestem nawet często w wolę.
1: A znasz manty? Turek,
3: tak. Takie tak, bardzo dobre. Ale znowu, no, widzisz, już by mi umknęło. No, bez chinkali no, nie ma też pierogów. No. Umówmy się, jest to tak specyficzny w ogóle pierog.
1: Wspaniałe, no teraz już w ogóle weszło do polskiego mainstreamu też, nawet można kupić mrożone w supermarketach.
3: Tak, tylko zauważyłem, że Polacy, jak to wiesz, mają tą manię amerykanizmów, już się parę razy spotkałem, że mówią chinkali.
1: Chinkali.
3: To jest niezłe.
1: Dobre, tak. Ale jednak jest wysysanie z chinkali, to jest
3: Tego bulionu, no.
1: Bulionu
3: niesamowite, no.

0: trzeba umieć jeść, bo tu wiesz, też jak ktoś po prostu weźmie się widelcem przekroi. Nie.
1: Moja życiówka 24 zjadłem za jednym zamachem w Tbilisi i wynosili mnie z knajpy.
0: Nieźle.
1: Lata a temu, to inne moce były, ale tak, dobre. Wspaniałe. A powiedz mi, a europejskie, wiesz, ravioli jakieś, te włoskie wynalazki?
0: Lubię, ale to nie, wiesz, to one nie robią na mnie już takiego wrażenia. No to ja powiem, mówiąc zupełnie szczerze, jak jest dobrze zrobiony polski pieróg.
1: A polskie które najbardziej?
0: No ja w ogóle...
1: Jestem kim ruskie.
0: I ruskie uwielbiam, ale ja cię pewnie zaskoczę, bo ja uważam, że najlepszym polskim pierogiem jest uszko.
1: Nie, mówisz o świątecznym grzybowym, znaczy ten...
0: 100% grzyby,
1: grzybowe.
0: W łóżkach nie może być mięsa, to kołduny mają mięso, według mojej wiedzy, ale możemy zadzwonić do pani Magdy i się dowiedzieć.
1: Słuchaj, no są wspaniałe w moich mazursko-warmińskich rejonach. Jest we wsi Szestno, na północ od Mrągowa, gdybyś przyjeżdżał, zajazd staropolski. Tam pani Zosia robi kołdyny baranie w tym, w rosole, wiesz.
0: Kołdyny w rosole, łóżka w barszczu. No to jest staro, to wiesz. Niestety czasami ludzie to mylą.
1: Czyli mamy ruskie, mówisz łóżka. To jeszcze numer 3.
0: No myślę, że ciężko by mi było wybrać między chinkali a gyozą. A, czy o polskie pytałeś?
1: O polskie.
0: A, sorry, bo ja
1: to polskie, już się... Smaki tam. Już teraz.
0: No to jednak, no i widzisz, i znowu nie wiem, czy z mięsem, czy z kapustą i grzybami, bo jak są naprawdę dobre z kapustą i grzybami, to chyba wolę. Ale z mięsem to jest to samo. No, są z mięsem i z mięsem, no umówmy się, tak? Przede wszystkim musi być bardzo cienkie ciasto, ten farsz musi być dobry. No, ja nie lubię grubo ciastowych.
1: Nie, ciasto musi być cieniutkie. No. A jednocześnie, żeby nie pękało, żeby...
0: O to chodzi, no to jest cała sztuka. Dlatego nie robię pierogów własnoręcznie.
1: O Jezu, wspaniała rozmowa. To jeszcze z wody czy podsmażony?
0: Ja wolę z wody.
1: Wody, tak.
0: Ale jak weźmiesz je z wody i na moment wrzucisz na patelnię, ale tak na moment, żeby wiesz, ciut zarumieniły i ta cebulka.
1: Cebulka.
0: Tak?
1: Team cebulka.
0: Oczywiście.
1: Wspaniała rozmowa w ogóle, tak? My rozmawiam tutaj, prawda?
0: Cebulka musi być, nie, skwarki zjem, ale cebulka tysiąc razy wolę.
1: Cebulka. Melina w SC Rock.

0: poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Co, jakie wydarzenie wywróciło wasze życie do góry nogami? No chyba nie będzie dla nikogo niespodzianką, jak powiemy, że narodziny dziecka.
2: O tak!
1: Tym końcu masz dwie córki.
2: Znaczy o dwóch wiem, nie?
1: No właśnie, więc pytanie, czy jak pierwsza wywróciła do góry nogami, to druga postawiła to na nogi?
2: Tak, właśnie tak było, drogi Wojtku.
3: Dziękuję bardzo. Będzie jak któraś zapuka jeszcze do drzwi i powie, tato, swoją drogą, ja nie zdawałam matury z matematyki, wiecie?
4: Ja też.
2: Bo widzisz,
4: uczyliśmy z historię.
3: Z historii, no, oczywiście, że tak. Zawsze można było coś nableblać.
2: Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
1: Proszę bardzo.
3: No
1: 94%.
3: Ja pierdziele. 7 razy 8?
1: Bardzo dużo.
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
5: To jest SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Za dużo gromadzę informacji. Znaczy, to rozumiem, to też jest związek z tym, jak mówisz, że idziesz zrobić herbatę, a po drodze widzisz kopertę i tak dalej, ale czy jesteś po prostu fanem wiedzy bezużytecznej, czy że po prostu scrollujesz ekran i klikasz w następny tekst, bo cię ciekawi sytuacja w południowej Patagonii, po czym...
3: Tak jest trochę, jak mówisz. Odinstalowałem, znaczy schowałem sobie do folderu, bo nie mogę odinstalować, bo to też trochę narzędzie pracy, ale z Instagrama. Ponieważ tam, wiesz, no na Facebooka to już kto wchodzi?
2: A dlaczego mi nie odpisałeś na Instagramie?
3: To trzeba mieć 120 lat, żeby na Facebooku siedzieć teraz, tak?
2: Jestem, który troluje.
3: Ale natomiast Instagram, powiedzmy, jest takim medium, że jeszcze ono jest spoko, nie? Bo jest, jakby czasami jest trochę tekstu, ja też jestem, wiesz, jestem wzrokowcem, więc ja lubię w ogóle te wszystkie takie związane ze sztuką, z fotografią, z jakimiś takimi rzeczami, z designem. Więc Instagram mnie korci bardziej i potrafiłem marnować trochę czasu. Natomiast u mnie to jest tak, że jak mnie coś zainteresuje, to ja po prostu znikam. Ja się nagle w ogóle...
2: Wchodzisz w ten temat,
3: tak? Tak. W sensie to może być, tak jak powiedziałeś, swetry z Patagonii, no po prostu nagle i kurde, ładne, nie, pyk, a kto je robi, a skąd, a gdzie ta Patagonia, wiesz, i jakby i tak dalej, i tak dalej. Nie? I zasadniczo... Ja mam kłopoty ze skupieniem, ale jak już wejdę w coś, to ciężko mi z tego wyciągnąć z kolei. Czyli oczywiście, wiesz, no mam 50 niemal lat, więc nauczyłem się z tym wszystkim żyć i potrafię już teraz, jak tam pracuję i mnie dziewczyna prosi o to, żeby jej coś tam, nie wiem, ręcznik przynieść do wanny, to przerywam to i niosę ten ręcznik. Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast zasadniczo kiedyś był to dla mnie problem. Ja dlatego też większość tekstów w życiu, w ogóle kawałków rapowych, i to tak mogę powiedzieć z ręką na sercu, że pewnie 90% albo więcej, napisałem w wannie.
2: Wam, nie?
3: Tak.
2: Ale
3: zrób część tej książki
2: też na papierze.
3: Nie, laptopa mam w wannie. Ojciec całe życie siedział w wannie z gazetą.
2: I też.
3: I wiesz, ja mam to chyba po nim, a że jakby łatwiejszą gazetą dzisiaj jest laptop zdecydowanie.
2: Muszę zadać to pytanie, a na kiblu czytasz?
3: Kiedyś miałem wręcz manię, bo jak nie było kurwa czegoś do czytania, to proszki do prania i szampony czytałem, wiesz, składy i wszystko. Natomiast dzisiaj już staram się nie, zasadniczo. Znaczy, wiesz, no, telefon zawsze mamy przy sobie, więc jakby no, dzień rozpoczynam, umówmy się...
2: Wiesz, na waleta do kibla, to nie...
3: No, czy... no tak, no zależy, wiesz, jakie są okoliczności przyrody, no ale zasadniczo no, mam tę przypadłość, że nie daj Boże z telefonem pójść po prostu, no to jest 20 minut.
2: Kurwa. Wiesz, u mnie w domu rodzinnym, jeszcze u rodziców były zawsze książki w toalecie.
3: No tak, tak, tak, tak. To ja to znam doskonale. U mnie gazety i książki, nie? Ale gazet też pełno zawsze.
2: A masz... wspomniałeś, lubisz filmy, czy jak oglądasz teraz, nie w kinie, ale oglądasz filmy, to masz to, że na przykład przerywasz, bo musisz coś sprawdzić, czy ten aktor grał w tamtym filmie, albo czy ten wątek to jest coś tam?
3: I tu jest złożona sytuacja, bo z jednej strony często mnie korci, ale to czekam na taki moment, że mnie gówno obchodzi, bo jakby ja jestem taki, że strasznie jakby wolę, ja ubolewam nad tym, że kina jakby znikają, no znikną za chwilę pewnie, bo jak byłem ostatnio na premierze jakiegoś filmu, dosłownie parę dni temu, z Ryanem Goslingiem i jak patrzę, zobaczyłem, że jest 8 osób na sali.
2: Science fiction?
3: Tak.
2: I co, dobry?
3: Spoko, spoko. Nie, na pewno nie był to zły film.
2: Okej.
3: Ale wiesz co, bo po prostu on jest fajny, trochę jak moja książka, o co chodzi mi, że ma konstrukcję, bo ty nie wiesz, jaki film oglądasz. Bo to jest i komedia, i dramat, i właściwie i jakiś science fiction i coś tam, nie? I jakby wiesz, ja lubię z tego typu powodu jakby takie rzeczy, że to jest dla mnie zawsze ciekawe, że to nie jest takie płaskie, ale czy to był film, który bym obejrzał jeszcze 5 razy? No pewnie nie. No.
2: Ale mówisz, że właśnie, że żałujesz kin, a jak to działa, jak oglądasz w domu na...
3: No staram się nie rozpraszać. Mnie to wkurwia, jak ktoś tam na przykład, wiesz, gada, odbiera telefon, nie wiem, 3 razy wstaje herbatę zrobić, no ale wiesz...
2: To rozumiem, ale jesteś tam na przykład, ja mam to do moją żonę doprowadza do szału.
3: Że musisz się dowiedzieć rzeczy.
2: Wiesz co, ja na przykład jak widzę aktora albo aktorkę i kojarzę twarz, a nie mogę sobie przypomnieć...
3: Robię to samo. Mogę?
2: Tak, oczywiście. To wiesz, to ja od razu muszę sprawdzić i nie mogę, naprawdę mam nerwicę, dopóki nie sprawdzę, skąd ja kojarzę i wtedy robię tylko uf, możemy iść dalej.
3: Robię to samo, tylko tak jak ci mówię, czekam na ten moment, że tam na przykład, wiesz, całują się czy coś, to mnie gówno to obchodzi i wtedy mogę sobie to zrobić, bo po prostu, bo nie lubię też się wybijać z tego rytmu oglądania. Ale mam to samo co ty, że nie daje mi spokoju coś, zwłaszcza jak nie mogę sobie przypomnieć, a tak jak ci mówię, mam wrażenie, ja w ogóle podziwiam jakby dziennikarzy i ludzi, którzy mają taką pamięć do tylu różnych szczegółów, i bo żeby być dziennikarzem, to nie wystarczą te kartki, jak wiesz doskonale, tylko trzeba jednak mieć te zwoje mózgowe dobrze połączone i łączyć kropki. I ja zawsze podziwiam za to, że ludzie pamiętają, bo ja strasznie dużo zapominam. Ja jakby, ja wiem, ja jestem świetny z wiedzy ogólnej takiej na zasadzie, że ja wiem, że wiesz, tak jak to moja babcia zawsze mówiła, pewnie twoja również, że gdzieś dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Tak? No dokładnie. To ja mam, wiesz, zawsze to, że ja zasadniczo to ja wiem, tak? Ale jak już mnie ktoś zapytał, a dokładnie kiedy to było, albo jak się nazywał ten chłop, no to już nie wiem za bardzo. Nie mam w ogóle pamięci do takich rzeczy. I jak ja często sprawdzam tę samą rzecz na zasadzie, żeby sobie przypomnieć po prostu nazwisko kogoś na przykład.
0: Słuchacie Meliny w Esrock.

0: Słuchacie Meliny w S-Rock.
1: Ze mną z wami początkujący pisarz Wojtek Sokół.
2: Ale wiesz, to jest, ja dzisiaj robiłem porządki w toalecie komiksów i właśnie się zorientowałem, że kupiłem ponownie reprinty Kapitana Żbika, jednych z pierwszych wydań, które mam, wiesz, czytałem 2 lata temu, więc właśnie zapakowałem na torbę podarunkową. Wiesz.
3: Mam tak też czasami, kupię winyl jakiś, który już mam, albo jakąś właśnie album, książkę.
2: A czego jeżeli nadal sięgasz po muzykę dla przyjemności cudzą, to po co? Nie po co, dlaczego, tylko po co, po jaki...
3: Rozumiem. Wiesz co, padłem trochę ofiarą oczywiście też streamingu, czyli tego, że rzadziej już słucham płyt, jeśli nie słucham ich z gramofonu, bo jak z gramofonu to i lubię to, że właśnie tam masz, obcujesz to, masz dużą okładkę, masz tą powagę sytuacji, że idziesz do tego gramofonu, że musisz pójść, zmienić stronę. To się wiąże z jakimkolwiek wysiłkiem, w związku z czym to jest jakaś celebracja, mniejsza lub większa. A słuchanie ze streamingu polega na tym, że często ja nie wiem, czego słucham. W sensie, ja mam to na swojej playliście, bo ja to dodałem, bo na przykład mi to... Bo mam świetnie skalibrowany pod siebie algorytm polecania na Spotify. No wiadomo, na tym polega ten Spotify, że on dobrze poleca, tak? Jeśli nie zabrudzisz sobie
2: ja
3: tego...
2: Ja niestety zabrudziłem strasznie.
3: No właśnie, nie wolno tego robić. Trzeba mieć drugie konto, na którym słuchasz po prostu wszystkiego na imprezach.
2: Muszę to zrobić,
3: tak dalej,
2: bo to, co mi się wyświetliło, wiesz, to dzieci się ze mnie śmiały, a w dodatku jeszcze dzieci mi słuchały, wiesz, na moim, w związku z czym ja z jednej... Miałem taki rok, że wśród moich 2 ulubionych artystów był Sanach i Mata, bo wiesz,
3: rozumiem.
2: Córka Sana, syn Mata, do tego jakieś moje folk-punkowe rzeczy, algorytmy oszalały, to był koszmar.
3: No tak, to tak się dzieje z kontami rodzinnymi tak, zazwyczaj, tak, właśnie tak, dokładnie. No i wiesz, ale wpadłem w tę pułapkę, że faktycznie czasami nie wiem, kim jest wykonawca i nawet odrabiam te lekcje tak sukcesywnie co jakiś czas, staram się sobie przejrzeć te moje ulubione kawałki z tej mojej playlisty, która urosła, ma tam, wiesz, pewnie nie wiem, tam 2000-3000 kawałków i po prostu to są takie polubione serduszkiem,
2: tak,
3: wiesz, i zawsze sobie obiecuję, że je podzielę na różne kategorie, porobię tych playlist kilka, że tu będą jakieś bardziej rzeczy, powiedzmy, nie wiem, funkodiskowe, bo bardzo lubię, tu będą jakieś elektroniczne, bo chyba najwięcej w ogóle muzyki elektronicznej słucham, ale też ona jest bardzo różna, więc wiesz, jakieś ambientowe rzeczy zupełnie gdzie indziej niż jakieś tam szybsze, house'owe powiedzmy, czy w ogóle jeszcze jakieś inne. I nigdy tego nie robię. Więc mam jeden taki strumień, który najczęściej jeszcze specjalnie włączam shuffle, żeby po prostu, wiesz, i sprawdzam co jakiś czas. I faktycznie jest tak, że jeśli znajdę artystę, wiesz, którego dodałem parę kawałków, nie wiedząc nawet czasami, że to jest ten sam artysta, którego już mam jakiś kawałek, to kupuję na winylu. Taką mam zasadę.
2: Okej. To jeszcze mam jeden, właśnie ciekaw jestem, co miałeś na myśli, bo wypisałem cytat z siebie parę tygodni temu. Ja po prostu nie chcę być przegrany. Nie wiem, z jakiego to jest wywiadu, nie wiem z czego, czy to jest, skąd. Krótko mówiąc, co mógł artysta mieć na myśli, mówiąc, ja po prostu nie chcę być przegrany?
3: No nie wiem, no chyba to co każdy rozsądnie myślący człowiek. Wolałbym być wygrany.
2: Ale jeżeli to się mówi, to znaczy, że to jest szczególnie ważne.
3: Widocznie w tym momencie było, ale nie wiem do końca
2: ja
3: kiedy, ale...
2: Spekulujmy, no.
3: Ale no.
2: Jesteś artystą. No,
3: nie chcę być przegrany.
2: Dobra, inaczej.
3: Spróbuję to do czegoś się pasować.
2: Czy obsesja tego, że możesz... Czy miałeś strach, lęk, że możesz być przegrany z jakiegoś powodu, jako artysta finansowym, męsko-damskim, czy element przegrania był dla ciebie istotny w życiu?
3: No właśnie niespecjalnie chyba jakoś bardzo, bo jak tak próbuję sobie to wyobrazić, ja żyję dosyć lekko, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Ja na przykład mam taką zasadę, że parę razy w życiu już byłem bliski tam, powiedzmy, No, wyczyszczenia kieszeni do cna, a często nawet to robiłem czasami, znaczy gdyby nie pewnie dość duże karty kredytowe, które mam, to pewnie byłby problem, bo wiesz, ja zarabiam dużo pieniędzy naraz, często, a potem nie zarabiam. No i jak się nie umie wydawać rozsądnie, teraz już się w miarę nauczyłem, poza tym wiesz, no jakby rzadziej mam te jakieś takie dołki, prawda? Albo Bogu dzięki nie mam ich ostatnio. Natomiast wiesz, no miewałem i ja byłem zawsze zdania, że jak mi się kończyły pieniądze, to trzeba je wydać do cna. Wtedy już. I zawsze się, to zawsze działało.
1: Od tego zaczęliśmy, tym kończymy, słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, serio. Naprawdę super proza, super powieść, super obyczajówka, bardzo fajna. Znaczy, ja mówię czytadło, ale w moich ustach to jest komplet.
3: Bardzo dobrze, ale, do tego... super, ale dobrze ci się czytało?
1: Zajebiście.
3: No to najważniejsze.
1: Jest naprawdę, jest świetnie zrobione i jest bardzo zabawny. Moje poczucie humoru, momentami bardzo czarne, fajni bohaterowie. Naprawdę wam polecam, będziecie... podchodziłem nieufnie, no bo wiadomo, jak to jest tak...
3: Ja sam bym podchodził nieufnie. Książkę napisał.
1: Nie z jakąś straszną nieufnością, ale tak wiesz, no zobaczymy. I kurczę, była naprawdę bardzo pozytywna zdziwka i to prawie od razu wchodzi.
3: Cieszę się.
1: No to... nie trzeba się przekonywać. Także zrobiłem, jak to mówią w dyplomacji, łaskę i tą łaską kończymy rozmowę. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
3: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: Wojtek Sokół był gościem w Melinie. Do zobaczenia. Melina.

0: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: to zespół Rezerwat.
1: A ja teraz będę się Państwem opiekować do godziny 18 w ramach tak zwanych niedzielnych kultowych historii, na które zapraszam jak co tydzień o tej porze. Jarosław Sobierajewicz mówi dzień dobry.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

Sledgehammer, Peter Gabriel, SC Rock. 30 lat temu, w maju 96 roku, serce Dave'a Gahana miało się zatrzymać na 2 minuty, a więc Dave przeżył coś, co nazywa się śmiercią kliniczną. Na szczęście były to tylko 2 minuty, bo lekarze byli w stanie przywrócić go do życia. Ale mogło go już nie być. 30 lat temu i nie miałby tych wczorajszych urodzin. Kolejnych już 64. Na szczęście lider Depeche Mode od tych feralnych lat 90. radykalnie zmienił swoje życie. Jak sam niedawno przyznawał, najchętniej się w życiu relaksuje. Na przykład wylegując się w swoim nowojorskim domu w towarzystwie, zdaje się, już 3. żony. Wrong. Depeche Mode na te wczorajsze urodziny Dave'a.

0: ta piosenka opowiada o ich takim trochę cygańskim życiu, kiedy mają trasę koncertową i kiedy są poza domem przez kilka miesięcy, koncertując od jednego do drugiego miejsca. Ale ponoć bardzo to lubią. Red Hot Chili Peppers, Around the World. A przed nami spotkanie z zespołem AC/DC i piosenką, przy której na koncertach kiedyś dawno temu rozrzucali w tłum podrabiane, takie swoje, można powiedzieć, jednodolarówki z Angusem w roli głównego bohatera na awersie. Money Talks i AC/DC za moment.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
3: Wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
4: jest okazywanie
3: pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony obiektywnie kompetentnych i mądrych naukowców, w tym lekarzy. Wiele razy w różnych programach telewizyjnych mówię, nie róbmy tak, bo tym nikogo nie przekonamy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
9: Oczywiście.
10: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Elegia o chłopcu Polski. To How We Met, czyli zwycięzcy pierwszej edycji Eszka Rockstar. A kto wygra edycję drugą? O, to się niebawem dowiemy. Proszę trzymać kciuki, jeśli macie tam swoich przedstawicieli albo ulubieńców. Tymczasem przenosimy się znów w zamierzchłą przeszłość. Dzisiaj okrągła urodziny pewnego dżentelmena, który nazywa się Robert Fripp. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej. Lider grupy King Crimson, a więc pionierów rocka progresywnego. Od ponad pół wieku na scenie. Współpracował z równymi sobie gigantami, na przykład Brianem Eno, panem Bowiem, Peterem Gabrielem czy Talking Heads. Można by tu długo, długo wymieniać. Uchodził przy tym przez wiele lat za ekscentrycznego ponuraka, perfekcjonistę, który bezlitośnie egzekwował najwyższą jakość od współpracowników. No i też od samego siebie oczywiście także. Powiedziałbym, że to już jest czas przeszły, bo niedawno, gdzieś na początku pandemii okazało się, że tego faceta odmieniła, albo tylko i aż namówiła, by po 50 latach zdjął wreszcie maskę nadąsanego dandysa i jego partnerka Toyach. Ale zaraz, miałem tu zmierzać do celu, a tym celem jest wspomnienie, że Robert Fripp ma urodziny. Tak się składa, że w tym roku są to urodziny już okrągłe 80. Starless, King Crimson.

0: Grupie Błoni. To Måneskin. Prawdziwy fenomen na rynku, bo choć wygrali Eurowizję i tak stali się sławni, no to potem zyskali już popularność absolutną prawdą, jaką ze sobą niosą i swoją muzyką. 15. Pierwsza godzinka kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą otworzy nagranie zespołu Queen. I Want It All.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job? Widziałem wczoraj w internecie, że zespół Placebo ogłosił serię koncertów na swoje 30-lecie i że jednym z miejsc będzie Łódź w listopadzie, zdaje się. No to na pewno tam z chłopakami będę chciał się spotkać. Jeszcze tylko bardzo proszę, żeby już ogłosili jakiś koncert w Polsce i już będę bardzo szczęśliwy, jeżeli chodzi o rok 2026. A to ich nowa piosenka Cryogen.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

All Star i Smash Mouth w Esterok. Każdy artysta musi mieć taki moment w swojej karierze, gdy coś się zaczyna, gdy tak zaiskrzy porządnie. W przypadku Bruce'a Springsteena był to koncert u boku niejakiej Bonnie Raitt. Pewnie tej pani nie pamiętacie, ona miała taki skrzeżący głos, grała przy akompaniamencie gitary. Okres jej największej popularności przypadał na lata 70., potem kariera się jej załamała. Ale w 74. roku była u szczytu sławy i była właśnie na wielkiej trasie po Stanach. Wyprzedane hale, stadiony, no generalnie na bogato. Zagrać support obok takiej gwiazdy to było marzenie każdego młodego artysty. No i 9 maja 74. roku zagrał koncert przed Bonnie w Boston Arena. Był tak imponujący, że John Landau z Rolling Stone, dziennikarz, pisał na łamach gazety, że widział przyszłość rock'n'rolla, a jego nazwa brzmi Bruce Springsteen. Tak mu się spodobało, że został później jego menedżerem.

0: The White Stripes. Zespół, na który zabrakło mi miejsca we wtorkowy wieczór, gdy w audycji to był dobry rok, Westerok, robiłem audycję o różnych parach, takich wieloletnich albo nawet małżeństwach w muzyce rockowej. A tu przecież mieliśmy do czynienia z państwem White przez dłuższą chwilę. Choć gdy nagrywali to Seven Nation Army, to chyba już byli po rozwodzie. No ale to już temat były. Nieistotny chyba w sumie. Keep the faith. Za moment Bon Jovi.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

The Rolling Stones w Esce Rock. A teraz opowiem Państwu o czymś, co nazywa się Ivor Novello Awards, znano również jako The Ivors. To nagrody przyznawane tekściarzom i kompozytorom w Londynie przez Brytyjską Akademię Kompozytorów i Tekstopisarzy. Tak dokładnie ta instytucja się nazywa. Nazwa wyróżnienia pochodzi od urodzonego w Cardiff w Walii artysty Ivora Novello i te nagrody jego imienia po raz pierwszy były rozdawane w roku 55. Od tego czasu dostawali je na przykład Iron Maiden, Cat Stevens, The Darkness, Brian May, David Bowie, Ray Davies, Phil Collins, Ed Sheeran czy nawet Kylie Minogue. 9 maja 1980 roku w czasie 25. edycji nagrodę za najważniejszy tekst roku otrzymał Bob Geldof za tekst do tej piosenki.

0: Stairway to Heaven. Gdyby takie schody do nieba miały istnieć, to ta klatka schodowa z nimi byłaby o wiele większa od tych, które znajdują się w tym legendarnym dubajskim Burdż Khalifa. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Będziemy opowiadać Państwu o YouTube po 16, a także wspomnimy zespół Nirvana, ale pierwsi zagrają już za moment. Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Eska Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Cats in the Cradle, to Ugly Kid Joe. A teraz pojawi się na antenie Violet May Grohl, czyli najstarsza córka Dave'a Grohla, która współpracowała już z nim w wieku 12 lat, śpiewając w chórkach podczas koncertów Foo Fighters, a 2-3 lata temu razem z tą kapelą nagrała, właściwie pojawiła się na ich singlu Show Me How. Teraz robi już swoją własną historię i zdaje się, że za parę dni, no może kilkanaście, bo 29 maja 2026 roku nakładem wytwórni Aurora ukaże się jej pierwszy studyjny album zatytułowany Be Sweet to Me. Z tej płyty pochodzi to nagranie. Violet Grove.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Free Love to Depeche Mode i jeszcze raz Dave Gahan, który wczoraj miał urodziny. 64, jeśli dobrze pamiętam. 2 lata starszy jest Bono z U2 i on ma urodziny dzisiaj. Chwilę temu byłem w Dublinie, dosłownie miesiąc temu spacerowałem po miejscach, w których Bono przychodził na świat, dorastał, chodził do szkoły, spotkał się ze swoją Ali, która zresztą tego samego dnia, co Bono ma urodziny, urodziła mu chwilę później córeczkę Jordan. No w każdym razie odwiedzałem te miejsca ważne dla niego i pewnie sobie dzisiaj z racji 66 już urodzin też wraca do tego, co było wcześniej. Dublin, Bublin, jak mówi czasem o swoim miejscu zamieszkania, to dzisiaj lider zespołu U2. Zagram Państwu na te 66 urodziny Bono jedną z moich ulubionych piosenek tego irlandzkiego zespołu. One.

0: Na początku lutego roku mieli grać w warszawskim klubie Progresja. Występ został anulowany, bo te problemy głosowe wokalistki Sandry się przedłużają. Więc kto był w 2025 czy czwartym to było, na koncercie na Poland Rocku, ten jest zwycięzcą. Poniekąd też nim jestem, bo byłem i widziałem na żywo to Open Your Eyes. I nawet trochę na tym koncercie skakałem. Za moment Hard as a Rock, piosenka, która ma bardzo ciekawe znaczenie, ale ja Państwu przed 17 mówić o nim nie będę. AC/DC w Esther Rock za chwilę.
1: Autopromocja. Melina w Esther Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esc Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esc Rock.
4: W Esc Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esc Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

chwilę temu wspominałem tatę pana, wokalisty zespołu Inhaler, bo to syn Bono w tym zespole, który grał dla państwa teraz kawałek Night Call. A teraz, jak zwykle, na początku maja zapytam, czy już mają państwo plany wakacyjne, bo jest takie ładne miejsce niedaleko Zadaru, na Adriatyku, pięknie położona wyspa. W sumie tam dużo pięknych wysp, najładniejsze oczywiście Kornaty. Ale po drodze, jakby państwo tam jechali, można zajrzeć na kawałek lądu o nazwie Iż. To stamtąd wiele lat temu uciekało za chlebem do Stanów małżeństwo Christo i Marii Nowoselić. No już po przybyciu do tej ziemi obiecanej powitali na świecie w maju 65 roku syna Christa, który ma urodziny. Tak, już 61.

0: Aerials. Numer, o którym sami System of a Down mówią, że jest kawałkiem, który otworzył im drzwi do wielkiej kariery. I dzięki niemu weszli do tak zwanego mainstreamu. Na pewno go usłyszymy na koncercie w tym roku w Warszawie. 17 i ostatnia godzina muzyczna kultowych historii w niedzielę. Zespół Deep Purple pojawi się za moment. Zapowiada nową płytę, która ma być najmocniejszą od lat, ale ja wrócę do starych, dobrych, sprawdzonych czasów. Za chwilę Smoke on the Water.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Jaded i Aerosmith. Pani Karolina dopiero zaczęła słuchać, pisze, że nie jest pewna, czy mówiłem już dzisiaj o urodzinach pana Bono z YouTube. Mówiłem. 66 lat. Piękny wiek. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dla nas długo śpiewać. Tym bardziej, że ostatnio pokazał, że znowu wrócił do znakomitej formy. A pokazał na przykład w tym numerze. In a Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Leave Me Only Lovin', teksański rock, czyli ZZ Top, Western Rock. A teraz będzie punk rock. Bezkompromisowa, chaotyczna i głośna muzyka. Taka, która jest bardzo niedoskonała technicznie. Kiedyś Sid Vicious miał powiedzieć tak. Wybierasz akord, brzdąkasz sobie i masz muzykę. A Sid miałby dzisiaj 69. urodziny. Przychodził na świat jako John Simon Ritchie. Na autorem jego ksywy był wokalista John Rotten, a geneza pseudonimu Sida może wywoływać i pewnie wywołuje nadal uśmiech na twarzy, bo tak nazywał się chomik frontmana. Bardzo kontrowersyjnie to był koleś, ten Sid Vicious. Pamiętacie koszulkę ze swastyką? Ale dla starszego pokolenia nie tylko ciuchy, hałas i obijanie się pięściami pod sceną mogło wydawać się bulwersujące, bo Ameryka na przykład zawrzała, gdy Sid wziął na wokalny warsztat legendarne My Way.

0: Ciekawe, kim była dziewczyna, która była inspiracją do napisania tej kryzysowej narzeczonej. Na antenie Skirok pojawili się prawdziwi weterani polskiej sceny. Nawet ktoś by powiedział, że dinozaury. Ale teraz dopiero będą dinozaury. Bo za moment zagrają dla Państwa The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SROK.
2: Jeszcze jeden odcinek serialu i zacznę pracę. Jeszcze tylko poukładam książki i zaczynam się uczyć. Brzmi znajomo? Może to być prokrastynacja. Choć żartobliwie nazywana syndromem studenta, może mieć bardzo dotkliwe skutki.
3: Zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. Ten stres odbija się na naszym zdrowiu.
2: Mówi Krzysztof Muranowicz z kliniki Psychomedic.
1: Drogowskazy w SROK. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SKROK i na skrok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
7: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

bez ruchu. I hej. A teraz pojawi się na antenie Skirok amerykański zespół Daughtry, którego historia zaczęła się 20 lat temu od American Idol. I tam Chris Daughtry był faworytem do zwycięstwa. 20 lat temu jednak został wyeliminowany, jeszcze nawet chyba przed finałem, zajmując ostatecznie 4. miejsce. Co nie przeszkodziło mu potem z sukcesem robić karierę razem ze swoją kapelą. Separate Ways dla Państwa.

0: Republika. Zespół, który wraca. Bez oczywiście Grzegorza Ciechowskiego zagra trzy króciuteńkie koncerty w trzech miejscach, dwa razy na męskim graniu, ale najpierw pojawi się na festiwalu w Jarocinie w połowie lipca. Choć akurat nie będą grać tego numeru, odchodząc. Na koniec to było to właśnie nagranie, bo pan Jaro mówi do usłyszenia, czas już na mnie, a Ola Galant i jej gość pojawią się zaraz po 18 w drogowskazach. Do usłyszenia.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,